Zmieńczkę na tobie za ręką. Tupo. Zmieńczkę na tyle na obata w czempu. Tupo. Zmieńczkę kuri cyklę ze sumcum do lasek na blada baczoła. Kanifuja na urmę. Zemana.